Barán Antoni, 1830, Salova. Barán František, 1825, Sanów. Baraszkiewicz Wojciech, 1829, Várta. Bartel Karol, 1827, Krakkó. Bartkiewicz Władysław Alexander, 1827, Warszó. Bem József Zacharias, 1794, Tarnów.